0: jest moja delegacja.
1: Ja sam do kacka cechu, cieka cechu, cieta se może pomóc.

uzburkan komórę. Tuż w pustych ulicach sieti kiewieć góry. Nech srdce umorno, że do mirnych snów sada ti kopowie.

šestá roka i máma. Soldát na javi, mjesečina, jojo. Sedela sam za mašinom, šila sam, aj ši, aj ša, ašik žena ta, aj ši, aj ša.

acústica. Music. Music. Refren. I dok sam se guzio s pederom biznisom, dok me je ljubila kurva.